Karton na burek, a taki porcelan. Co modrej ma cybulka ma, tapety parmazan. Pięć kilo heraku, lebo jeansy, Calvin Klein. Tak, zdarzy to wynieść cieski.